Doch wie lo, pokesa temperatura to pola nas ve mieste, jessat stopnio, na nije 20, si žives lepro jensa bio, dnia hische polize, vostač ma sucha ale, svonco dreb, še husto ne ula dame, jutze potom cille podobne vetro, a nije lo, a potom tisch ve pschichotnem tijenu je pschi povedene desch, woko temperaturu so psche vele nezmeni, de zmieme takle wokoło 17, 18, 19, 20 stopniu jednacze popeczyche.

0: Zapske Räusbos aus Zivar, der Geranje, Geistisch, Jens, Nische, Bärs, Hutschbe, Samne, Wasserbinze, Njep, Schätz, Dajomne, Betscho, Jeans, Sidnatsche. Haja, das wird der Hutschbne Theorie, bis Viskose, Zapske Hutschbunas, Jens, Asasoras, Simon, Heduschka, Botwege.
1: Crescendo. Hutschba, Krotko, A, Svotko.
2: Niedawno sem raz studiju čitał, kiš je so v uviču harmonijskih strukturu v popovi hučbje v zajšvih 60 letach vienovala. Tam rekaše, zo so modulacije, potekim zmena tonine v jednom spevje, pšeco menje v uživaja. To bih nedom čipny a tak poladach, kak to popravom v serbskih hučbje vupada. V osebje v dziejatnačestu 60-tych a 70-tych letach jako narawaše so wiele serbskich šlagru s hučtnymi orkestrami a profesionelnymi spievarjemi aranžovachu vukubvani hučtnicy spievy a zatvarichu dys a dys harmoniske zajmavostki. Svyšeč je to napríklad v spievie Najrinča Holca, spievane od Gerta Wernera. Pri niej sztuczce stychiszcze we samsnej toninie. Cicza, że hiżo krok wyżę. A sztwota, hiszcze raz. Dalszy taki przykład jest spieł Rywacz chcę od Mircina Weclicha z lita 1929. We przekodzie od posledniej sztuczki na posledni refreng moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kachat bych zasorywać chcę.
2: To na tute miestnie czynić jest gerie neusiedne. A kak dżęca wupada, gdyż poskam huczbne albumy albo drue moderne popowe spiewy zajszwych lat, dobił doho za modulacjami pytać. Dys a dys odrie hiszcze kwoszczenka wurieba, gdyż na przykład w bole jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Brettschneiderec, w którym się refreng przeco we hinejszej toninie, mianujcy zvuk niszy. Typisce je też zmiena harmonie we wospietowaniu posledniego refrenga, kaj tu pola skupiny holaski.
4: Nie jest nasz najmłodsza, nikomu to nie stawa, to kluba so podamy tam.
2: Zima jo, pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiu kompletnie na serbsku hučbu przenieść. Za to su so nasze hučbne stawizny porno międzynarodnym prostsze hinak wuwili. Przyjuszym je wuwidzieć, zo harmonijskie eksperymenty we popowej hućbie też pola nas wodybieraja. A znano je to nastrok na młodych komponistów, so nic hućbnych eksperymentów bojeć, szako takie hiżo przeco miachmy.
1: Crescendo. Hućba krótko a słodko.
0: Simon Heduschka, hier so zwuwiczom modulacju a harmonijskich strukturu. Sapske hučbe zabirao. Bečo džin 20. Česač menšino hiša potom svešiče naše pojezče s Matijom Cežom.

Peter Gisberg, Florian Kislich, Znowy Dobu, słyszeć by też. Simon Hiruszka. Lubię dzieci, modostni, dżęsa, szcze doszle, a potem żnokiwa za sokunc tydzienia. Nie to dobry plan? Co do mięczynu? Bo się z Czechy.

0: Frosse nemlpsche Hutschbär, das Wetter, Hutschbne Theorie, was wisku se serbske Hutschbunas, netko, se man heduschka wotwege.
1: Crescendo. Hutschba, krotko, a svotko.
2: Niedawno sim raz studiu čitał, kiš je so vůviču harmonijskih strukturu ve popovi hudžbě ve zajšvých 60 letach věnovala. Tam rikaše, zo so modulácie, po takým zmena tóniny ve jednom spěvě, přeco méně vůživaja. To bych nedom čipny a tak poladach, kak to popravom ve serbské hudžbě vůpada. V osobě ve 1960 a 70 letach jako narováše so věle serbských šlágrů s hučtnými orkestrami a profesionálnymi zpěvarymi aranžovachu vůkubvaní hučtníci zpěvy a zatvarichu dys a dys harmonijské zajímavostky. Svyšeč je to například ve zpěvě Najrinča Holca, zpěvané od Gerta Wernera. Pri niej sztuczce z tej hiszcze we samsnej toninie. Cicza, że hiszo krok wyżę. A sztwota hiszcze raz. Dalszy taki przykład jest spieł Rywacz chcę od Mirczyna Weclicha z lita 1992. We przekodzie od poslednie sztuczki na posledni refreng moduluje wun wo zvuk horie.
3: To znaju dzi. Kakrat bych zasarewać chcę.
2: To na tute miestne czynić jest gerie neusiedne. A kak dżęca wupada, gdyż poskam hućmne albumy albo drue moderne popowe spiewy zajszwych lat, dobił doho za modulacjami pytacz. Dys a dys odrie hiszcze kwoszczenka wurieba, gajś na przykład w bóle jazzowym spiewie Ty a ja od Anne-Marie Bretschneiderec, w którym się refreng przeco we hinejszej toninie, mianujcy zvuk niszy. Typisce je też zmiana harmonii we wospietowaniu poslednego refrenga, kaj tu pola skupiny Holaski.
4: Nie jest nasz najmłodsza, nikogo to nie stała, do kluba so podamy tam.
2: Zimajo pak da so riec, zo nie możemy międzynarodnu studiu kompletnie na serbsku hudźbu przenieść. Za to su so nasze hudźbne stawizny porno międzynarodnym prostsze hinak wówili. Przyjuszym je wówidzieć, że harmonijskie eksperymenty we popowej hućbie też pola nas wodybieraja. A znano je to nastok na młodych komponistów, so nic hućbnych eksperymentów bojeć. Wszako, takie hiżo przeco miachmy.
1: Crescendo. Hućba krótko a słodko.
0: Zeman Heduszka je so zwójczą modulacją a harmonijskich strukturą. Serbske hudžbe zabirao a netko nech zaklinši Mirčina Veclichu ispil z leta 1902 a 1906.

0: Privolna Stutschka, Posmeo kom a Istvanom Kobelu. A mam pokio za was, przed Globusom Wojerecach, Bwyskaja tam, gdzie się sydom dżesacz dołolene, tam po takim kiczbu.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Wulki lochko atletiski wersk lita europske mistrzostwa sużno przed niemalem miesiącem se zakończyli, ale lica sleduje jeszcze kietro spektakularne wodzamknienie tutej sezony, Mateo.
1: Cele prawie, a tutun przydałk nie jednore nikajka maliczkość. W Budapeszcie swiecza od dzienniejszego nowe World Athletics Ultimate Championships swoją premierą. Gdyż tak chce się to jako kompaktny wersk sezony myślenie. Miesto doje WM z kwalifikacyjskimi kołami a mnoimi wubiedziwanskimi dniemi. Są to jedno już 3 wieczorne sessions. Za to pak przyjrzym 28 rozsudu z niektórymi z najlepszych lochkoatletków a lochkoatletów świata. Doromady je 381 atletków a atletów z 65 narodów podla, a wiedzą też niemska zastupiona, między drugim z 1500 metrowskim biarjom Robertom Falkenom albo europejskim mistrzom Mietana Lebie Julianom Weberom. K tomu przyjdzie niemska mixed staffla przez 4x100 metrów. Zajmowy je też mytowanski pieniądz. Całkowicie so 10 milionów US-dolarów usypa, wiatrze hać do toho na takim lochkoatletickim evencie, aż tu iż jednotliwą dyscyplinu dobudzie po takim złoto, dostanie 100 000 dolarów. World Athletics chce z tym nowym formatom wiadomie nieco kompaktniejsze zawieść, co się też bude na przyladowary usmieri po takim medem przestawku, za to wiele rozsudów na jednym wieczoru. Zapoczyna się, jak prawie na dżęca Budapeszcze, wubiedziwania bieża potem hać do niedziele, a su live w mediatece RD widzieć.

Kozwe Goinza Lubien Stosowieski w gminie Budy Stetsy w Zahoriu Szakieso narodził Kola August Kotso liczy własne 322. My jako szulerio tam Jackrocz pobychmy przy jeho pomniku, tam gdzie jest ten krasny tykowany domczk. A jak netko na to przyjdu, w jednej damnej wiesce, w Bielszycach, pola Budystec, tam zahaji so dżęca, molarska, dziewarniczka, acz do niedzielę tuta traje, pod nałodom maje nageluje, a spiechowanski kruza sapsku ludu kulturu, tutu dziewarniczku kajś wszitkie druje do toho też zariaduje. A z Bielszyc netko do Delan.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Žižík Radio.
0: Ahoj, Javaš, Žižík Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Tak głupe domacne nadoki groni Lukas, a kręc tyżyn jaga stoi teke przed żuriami. Myża Lukas oju znasz, niech ten pomagasz, mama jo ga jużo nerwózna.
3: Lukas, se ty skońc nie getowy?
4: Ja, to niamy żo mama.
3: Ale ty wiesz, smiejosz akle wen? Każ budu twoje domacne naroki ketowe.
4: Och, mama. Potom bużo jużo szma.
3: Przosem cen dali. Ja pejeżom nento nakupować, każ przyżom do mojej bużo szketowe, okej?
4: Okay? Och, takie głupie domacne naroki.
5: Ja, ga, myżom tebie pomagasz.
4: Ty?
5: Co dla nic. Musisz ty nieco malować?
4: Nie, muszę nieco ulicysz.
5: Ojej, tak wiele licbo.
4: Jo, nie jo to głupy. Nięto dem szybno hyści gromadu slicysz.
5: Potom smiesz cewo gromadu licbo. Co jo toho?
4: To jo jadna pietka.
5: Pisz? To ugleda jenak váze.
4: To mnie niento nic nie pomaga. Cu se lubie z Markusom grajkaš, ten już nam jo caka.
5: A co godla? Potom nie licisz?
4: Dokulaš ja to njamogu.
5: Stare nan kroni? Gašnice njamožoš? Potom musisz se pomoc pytasz.
4: Pomoc. Znasz.
5: Hej, czego ty nęcasz?
4: Z taki burzą mnie pomagasz, wenn wiele wie.
6: No jo, Lukas, i co ga jo?
5: Musisz Lukasoju?
4: Z taki? Tyse raz gronił, aż dejmy sebie miazy sobu pomagasz. Gaż raz dalej nie wiemy.
6: Jo.
4: A niento ja dalej nie wiem. Dejm nieco ulicysz. Ale ja nie wiem, jak muszę to gotować.
6: No, no pokaż raz. Tak szyszko to nie. Masz ty jeden pisak? Gledaj raz. O, to jo 100 a 3 a 4.
5: O, taka wielka liczba.
4: Tam jo Markus. Staki, przyjdzie mnie za 6 lat. Możesz mnie to przosem ulicysz?
7: Cewet nadok ci, a cyswo stori teke.
6: No, grojno raz, Mila, nejoga to s tym pomaganim, inac minio ne bivo.
3: Staki, co gatla masz ty zeszak wet Lukasa? Se ty ty domacne naroki za njogo cenił? Lukas!
2: Jo, tak, zawiszczy nio to było minione z tymi domacnymi nadokami, ale nie do nio, co my wiecie na szulu myślisz, ale jano na kęc tyżynia, wytoszczę w zmysle, życzę wam wiasowy kęc tyżynia, Luzisi.

0: Ve studiju mam ninto zastupnu vednicu Dolnosarskega gimnazijuma. Vid togo šulskega leta živa v te funkciji tojo Kolet Šampatisova. Dobre žen, Kolet.
1: Dobre žen, ja se vjenim, ja se vjenim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi ninto uzvignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jadno przedmiat w opuku wymno obligatoryjskich przedmiatów. Ten knies dr Gutke jo miał jadno wielką dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiać jadno przedmiat, któryż ma wiele ze serskiej urycu teke, a kulturu cynisz, a to bużo wyt tego szulskiego leta serski plus.
0: Po takim wiednik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogotujesz, ugotujesz?
1: To jo przałuję, ja sam ta typ taka.
0: Mm-hmm. Wiele ukniku ja se przyzjawiło.
1: Nie to wyprytny runże, a ja sam wielgin jada na to, mam ci nas co ukniecych.
0: Ja to wiele?
1: Za moim starszym jo.
0: Co ja nie to wesebne? Dlaczego ja to tak ważne, aż to pobitu jaszo?
1: Na ja by groniła w regularnych ucmych planach, mamy kompetencje a obszymniejsza, któreż musi se obżyłać w ramiku ucmy, a w ucmie serski plus mamy wiedzy lichotność, a tam tomu eben tak nie jo. Te ukniecy smieją ze mną sobą aktywnie co obżyliś na ugotowaniu ucby. Ja to na przodu tego co my niosamy taką przydatną serską ucbu w tradycjonalnym zmysle cynisz, a my tego niosamy wierzysz, co my cynimy w mircu przyjdącego leta, co my spontaniskie wystasz, a te ukniecy deje swoje idee tego tam sobą przyniast do ucby.
0: A ten wielki cel, jakaki?
1: Aż se wie, motywujemy ukniecych, aby wiece serski pijedali takie miasto sobą, zachupiu, wiece lubują jeszcze serską rzecz a kulturu, a se wie, jo to takie niekaka ważnia przygotowania na upaszowy kurs w ZEK 2.
0: Upaszowy kurs serskiej rzecz, tam ga takie trzeba się zajmcu.
1: Mm-hmm, a to godla im pobytujemy taki kurs, dokolaż my gronimy, gaż nam se to razio z tym kursom zajm ubużisz, a z tym pen motywacją uwijasz, pen tam motywacja, myżo k tomu wjazdż, aż te ukniecy se rozłużują za ten upaszowy kurs serbszczyny.
0: Wyszczo już o ulicy wali, aż dje te ukniki sobu uwijasz toż tu ucbu, albo zaprzygniony byś na kaki pato gotuju, jak to ugleda?
1: Ja som już niekotare geżiny z nimi ucbu miała, a w prytnych geżinach se wiesmy se rozgraniali w tom, jak dej ta ucba ugledaż. Tam są rozdzielne przedstajenia w tom, jak dej se ucba ugotoważ, a te uchnicy są szykne temy tam nas pomnieli. Na przykład ta jadna kubka, co skrzuszisz gramatiku. Musim na przodu gronić, my mamy jadną kubku tam nuci, kota raz już wiegin, der jest serski pieda, wyni, gdzie wiecie serski pieda, że se wiesz, cóż w serskiej rzecy, a takie komunicirowałaś w temach, które już nie są uzus w szuli. Also, ja no w ramiku ucby, ne, ale zwenka ucby takie komunicirowałaś. To mam za wielkim zajmny cel. Szykno drugie jo takie na cetlikach stojało, z kulturu żyła, szpiczku, wenn ze szule a zwenka szulskie miestność, czy pytasz, które zwizują ze serskiej rzecy, takie reowanie jo rolu grało. Te uknice mają takie zajm na tom, aby pićku se zabierali z drastwami. Przy tom bużo nam zawieście pomagasz nasza szlodarka, knieni, lenicyna.
0: Nindo ga mamy brach ceptariu, serskich ceptariu, a nindo pobytuje do nas serski gimnazjum przydatną serską ucbu, jak ja to myślno?
1: Jo, my pepszałem, my mieli wybno obligatoryjski przedmiot w dwiema letoma, letnikoma, also w żywietem, a w żasetem. Mamy brach ceptaju, to jo wyrno, a nie to smy to reducirowali na jadno leto w żasetem letniku, a przez to plam nio filuju teke ci geżiny, a ja mogu to direktnie przełzysz. Do tego smy mieli w pobytowaniu pelsztinu, a pelsztina wice nie eksistiruje w szulskim korpusu, a nie to przełzują serski plus.
0: Wybno obligatoryjski przedmiot serski plus pobytują Dolnosarskie Gimnazjum Wittogoszulskiego Leta. To sme zgonili w zastupnej wiednicy. To jo Kolet Šampatisova. Učobne, že Kolet.
1: Jegin rád.

Jetzt schon spiewarki budu ischti raz. Spiewasz letosa, ale na płachsie. 30. septembra przedstawił film telewizyjnego reda Wużyca w RBB z titulom Metz Drastwy, a to Jacor Zygarzewczyk w starej szuli Rubynie.

Linie Vesna Minium Reches Gagroni as dem Debisch in Interkönz. Zome was aktiviro wasch, zwet povedniu musiku veramiku nasche musiki tyschenja. A gaschcho, juža veslednych dniach, pschau je sobu sportovali z nami penschcho se ninto zasłużili wet napinanie. Žinca zwucujome groma, že wet napinisch, siewo. Ja, duchamy mielnie, jak duchamy toga se kradu, ustatkują na to, jak se cujomy, zwucujomy nito duchanie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo runo sejrzesz, poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiecz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tym wecu, a peżywajszo muzyku.

Was mir nimi zukami zakończyło nasz program. Muskle su wet napnite. Przydat na masaża. Na końcu tyżenia znasz wet napina cewe siło a duszu. To wam życzym zakęc tyżenia. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Ja tym, ako lubię rejuju, a swyższe życzym sobie teke przełsza redne a wiasowe końc tyżenia. Miesza sederie, a wystańczo dobre myśli.

Ja, czy nie spiewaj, gdy budu jeszcze raz? Spiewasz leto sa, ale na płachcie. 13. septembra przedstawił film telewizyjnego reda Wóżyca w RBB z tytułem Metz Drastwy, a to Jacar Zygar Szestrzych w starej szuli Rubynie.

0: Ktoś se za serską polityką zajmują, może przyjść dzieńcawia coraz zegar szestrzych dochodzę do złożonego plona na głowną zgromadzinu domowińskiej żupy Dolna Wóżeca. Regionalna pejedarka Heike Apetowa Szych zajmcu uczowniem przeprosują, nowego żupana albo żupanku uzweliu a w serskim kulturnym centrum bużo to grono.
1: Ja, also dnione dybkse hynac minujo, to ja przedstajenie serskie ju ideowu na pelu strukturnego wówisza we Wóżyce, ale se wie tam, że wo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma, ako aż to zinsajsznego neos realizirowała. A we Wokognuszu dajo dwie idei, a wobi bużo ty se przedstajisz krótko na gwony żupny zgromadzinie. A we Wokognuszu przygotujemy hove biroje, jeden napszasznik za dzwonku, aby mogli zwieścić, do kotrego smira by se nasze dzwonki pozycjonirowali, a to tylko podpierowali.
0: Kroni Heike Apeltowa, gwona zgromadzina domowińskiej żupy Dolna Wóżyca, zachopił się dzieńca wiatwora zegar szestrzych z oszomnym plonie w ochoze.

Linie Vesna Minium Reches Gagroni as dem Debisch in Interkönz. Zome was aktiviert was, zvet povedni o muziku v ramiku naše o muziki tyženja. A gaščo juža v slednich dniach pšau je s sobou sportovali z nami penščo se ninto zaslužili vet napinanje. Žinca zvucujome groma, že vet napiniš šivo. Jo, duchamy mielnie, kak duchamy toga se kradu ustatkujo na to, kak se cujomy, zwucujomy ninto duchenie przez brjuch, myżesz o za to stojasz, albo rono sejżesz, poboszczo przosem ruce na brjuch, pen przosem zadychasz, a opytasz powiedz, dasz i bierzesz do brjucha, a pomowem zase udychasz. Zacęczo rad przy tom wetce, a peżywajszo muzyku.

Ja, smir nimi zukami zakoncuje nasz program. Muskle su wet napnite. Przydat na masaža, na koncu tyżenia znasz, wet napina cewe siło, a duszu, to wam życzym za koniec tyżenia. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Ja tym, ako lubię rejuju, a swiesze życzym sobie teke przełsze redne a wiasowe koniec tyżenia. Miesza se derje, a wystańczo dobre myśli.